0: erinnern wir nun an eine polnische Sängerin, die von 1942 bis 2002 am Leben war. Lucja Prusch.
1: Raczej kiepsko jest, gdy w niedzielę pada deszcz. Pionowo taki deszcz i mgła, że przygarniesz nawet psa. Pionowo w bramie liżąc lód, czeka się na jakiś cud. Pionowo aż się gibnie, co

0: wieczorkiem, choć gość pionowo tak to czasem jest, gdy w niedzielę pada deszcz.
1: Der belgische Jazzmusiker Jan Tout